nepadaj, nesadaj na čierne hory, na čierne potoky, ale si padaj, ale si sadaj na mojho prisúdenca, aby mu nebola žiadna žena milá, len ja, Mariška vyvolená, sady.